0: Namai lan lan. Let the beat do.
1: Aya boy.
0: Umeme jakarugu. Umeme moto na sama. Sama uta. Stay.
1: Efeme yo.
0: Ogo jakamolo.
1: Ochinda koyugi. Ogoja kamolo min sala megarade usikna bunja kash. Uchino jimi jako ni demo mos kagin kod basement na onwaya. Mabu domo.
0: Uyo hama.
1: Yundo, hama. Yundo.
0: Aya aya.
1: Bambe.

0: budowań. Odero furcia wero budowań.
1: Odero soja.
0: Jambani górki z tyłu budowań.
1: Nie ma lakciacia.
0: O mamie górki z tyłu budowań. O cieno pety rosso budowań.
1: Ostera mala.
0: O cieno pety rosso budowań. Kasuku kurma limo budowań.
1: Api mig jojo, jak kaleo.
0: Kasuku kurma limo budowań.